Rock FM. Polskie brzmienie w Rock FM.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie

0: biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce: Hotel Słoneczny Młyn. W programie merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza.
1: Reklama. Rock FM.

Już 21 maja w Bydgoszczy. Konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.

Już 21 maja w Bydgoszczy. Konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.

reklama. Już 21 maja w Bydgoszczy. Konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.

Już 21 maja w Bydgoszczy. Konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.

już 21 maja w Bydgoszczy. Konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.

Rock FM.

Minimum słów, maksimum rocka. Rock FM.

piękności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości.

naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych.